Wimba kokoma kumene kucha kwa Emma Kambanje kuchokera kumanje mboma la Shiuta. Pano bwanji tilowereje kukazula kuchiuta komweko. Oyo ndi Joseph Albino Banda. 7:55 minutos ndi nthawi Radio Mozambique Tete.